ogóle Tinemecy Sosso. Ciągle wysyłam im ludzi na wielkę rabą, udało się zmienić się w Mauritania. Widzimy, a on weźmie Gezi, radia, te łachnie.